Ya de ta to mi adogbe da. Fofo mi kpɔ dzidzɔ nɔ ndesia be le kplɔ mi va. Mi le biabia be amenuveve be miana nyi eye miakpɔ tɔ anɔ kple wòa na mia dometɔ ɖe sia ɖe le Yesu ƒe ŋkɔ me. Mi dogbe da be afi siwo le tsɔ mi da ɖo be miasubɔ lea naɖeke ma akplɔ miadzo le teƒe mɔ le Yesu ƒe ŋkɔ me. Mi da kpɔnɔ be le ɖoto mi le Yesu triakɔ be ŋkɔme mi do gbe ɖa le mi do woe zɔ ne mi le ŋɔŋlɔ kɔkɔe dzodzra me kɔ asi ɖe asi ne va yia mi srɔ̃ nu tso David si le Saul nua elabena Saul dzi be yahoe le vɔvɔ kple nu siwo ne va dzɔ la me vɔ gake David dzi takpɔkpɔ be yi ma awɔ wɔ ɖem le Saul nu. David wɔ naɖe si medze o esi wòle tsaglãla tsa ma eva yi lalakpa dam le nu vovo wɔm ema he eku va ame blanyi vɔ atɔ siwo ne nyim nɔlɔ le anyigba dzi ema yome. Mi srɔ̃ nu bena mi mate ma adze ame yiwo ne wɔ nu siwo medzo a mi mate adze wobe afɔtoƒo yome. Luvɔ si ne wɔ nu vɔ la ko ke wòaku eye alakpadalawo katã woakpɔ wotɔ gome le dzo si ne le bibim kple ta la. Egblɛ ne mi mi srɔ̃ nu geɖe miaka mawo dzi le yi sesɔ me eye gbenu be yi ma wɔ wɔ ɖe nu ɖe wo ketɔa be yi be ketɔ ne ku o mawo tɔa ye nyiʋɔm dɔdrɔ̃ dzi mawo ta be ametakpɔkpɔ le eyi siwo ne nye yi sesɔ me yewo wɔ nye nye kplɔla naɖeke ma hiam o. Edze bena miagbenu le alakpa be nuwɔna me le ete nyi dɔwɔƒe asitsaƒe le afi sia afi gblɔ nyateƒe la nɔ te ɖe nyateƒe la dzi eye gbea miava nublabla yia me alɔfa.